0: Muzika. Hudba všech barev.
1: Core Musicalio. Core Musicalio. Core Musicalio.